Ale, bom, mamo no, damajo, damajo. Ale, bom, mamo no, damajo, damajo. Ale, bom, mamo no, damajo, damajo. Ale, bom, mamo no. Dice la gente.